poche na pralakem bedaya god de bezlem rabene fbeske tabkin ben mo yo nokke tavga jone khode dinon.